0: Kapris. Kapris. Kapris. Michael Patrick Kelly.
1: To je Kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.